0: Wenecji, na międzynarodowych wystawach, u tym liku wenecjańskiej Biennale. Przyczyny zakrycia oficjalne nie ogłaszające. Rasze nie może być związana z rozmiarkowaniem pomieszkania i zmianami u kierowania mastackiej infrastruktury. Больш новинок знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Без істотных ападкаў, будзе цёпла. Температура паветра максімальна ў дзень прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск павышаны.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Nadniemna i Berezyny.
3: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
4: Na antenie Radio Racja witam Państwa w programie Znadniemna i Berezyny. Przez 5 lat co tydzień informowaliśmy Państwo o sytuacji naszego rodaka Andrzeja Poczobuta, który niesprawiedliwie znajdował się za kratami łukaszenkowskiego więzienia. Dzisiejszy program jest szczególny, bo w nim witamy Andrzeja Poczobuta na wolności. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Czarnobylski szlak w Warszawie.
5: Czarnobyl podzielił życie Białorusi na do i po.
4: Polska granica wschodnia jest w pełni szczelna.
6: Funkcjonariusze również doposażani są w nowy sprzęt, który usprawnia pełnienie tej codziennej służby.
4: Polska wita Andrzeja Poczobuta na wolności.
7: Człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Dziennikarz, jeden z liderów mniejszości polskiej na Białorusi, Andrzej Poczobut, nareszcie odzyskał wolność po 5 latach spędzonych za kratami więzienia dyktatora Aleksandra Łukaszenki. Działacz Związku Polaków na Białorusi przekroczył polsko-białoruską granicę we wtorek 28 kwietnia. Został uwolniony w ramach wymiany więźniów pomiędzy Polską a Białorusią. Dotychczas pozostawał najcenniejszym zakładnikiem w rękach Mińska. Co więcej, prezes Związku Polaków na Białorusi Andżelika Borys, która od kilku lat walczyła o uwolnienie Poczobuta, twierdzi w wywiadzie dla Gazety Rzeczpospolita, że dziennikarz będzie mógł

0: powrócić na Białoruś i że został wypuszczony z łagru bezwarunkowo. Na granicy czekał na niego premier Donald Tusk. Później spotkał się z dziennikarzem Gazety Wyborczej Bartoszem Wielińskim. Razem udali się do Warszawy, gdzie Poczobut został skierowany na badania do szpitala. W stolicy miał możliwość nareszcie spotkać się z rodziną, czego był pozbawiony przez te 5 lat. Ze zdjęć i nagrań publikowanych w mediach widać ślady pobytu w najgorszym białoruskim więzieniu. Andrzej Poczobut jednak nie traci ducha walki i zachowuje optymizm, mówi Marcin Przydacz, szef Biura Polityki Międzynarodowej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
1: Jeśli chodzi o decyzję Andrzeja Poczobuta, wszyscy doskonale pamiętamy ten hart ducha Andrzeja Poczobuta i jego niezwykłą siłę, nie tylko fizyczną, co przede wszystkim duchową. To od niego tylko zależało, w jakiej formule chce opuścić więzienie. Mamy głęboką nadzieję, że teraz będzie mógł się poddać leczeniu, bo wszyscy doskonale wiemy, że po takim okresie 4 lat z całą pewnością jego stan zdrowia wymaga przeglądu. Polskie służby medyczne z całą pewnością udzielą mu odpowiedniego wsparcia, ale też w momencie, kiedy będzie mógł wrócić już do pełnej aktywności, z całą pewnością opowie Państwu także o swoich doświadczeniach.
0: Andrzej Poczobut został zatrzymany w marcu 2021 roku w Grodnie. W 2023 usłyszał wyrok pozbawienia wolności na 8 lat w kolonii karnej o zaostrzonym rygorze, według nieprawdziwych oskarżeń o podżeganie do nienawiści oraz działania godzące w bezpieczeństwo państwa. Sprawa jego uwolnienia najwyraźniej ruszyła z miejsca dzięki zaangażowaniu Stanów Zjednoczonych. O tym porozmawiamy w drugiej części programu Z Nadniem na i Berezyny. Coroczny wiec i marsz Czarnobylski Szlak odbył się w Warszawie 26 kwietnia. Ta akcja ma długą tradycję, zapoczątkowaną przez opozycję na Białorusi w 1989 roku. Wydarzenie jest poświęcone pamięci o katastrofie w elektrowni jądrowej w Czarnobylu, która miała miejsce 40 lat temu. Podczas wiecu w polskiej stolicy Białorusini zmuszeni do ucieczki z własnego kraju zebrali się przed Pałacem Staszica, aby uczcić pamięć ofiar tej tragedii. Udział wzięli m.in. znani przedstawiciele białoruskich sił demokratycznych. Po zakończeniu wiecu uczestnicy przemaszerowali pod pomnik Marii Skłodowskiej-Curie. Współczesne demonstracje łączą temat katastrofy czarnobylskiej z aktualnymi postulatami politycznymi, takimi jak sprzeciw wobec militaryzacji kraju, obecność broni jądrowej czy represji wobec społeczeństwa obywatelskiego, twierdzi doradca Światłany Cichanouskiej Franek Wieczorka.
2: Czarnobyl podzielił życie Białorusi na do i po. Zmienił życie wielu dzieci, wielu rodzin. 20% terenu Białorusi było zarażone radiacją i tyle straciło możliwość życia w swoich domach. No i teraz w Białorusi kontynuuje się polityczny Czarnobyl. To, co robiła sowiecka władza wobec ludzi, nie szanowała ich prawa, ich interesy, ich zdrowia. Tak samo i Łukaszenka przez 30 lat niszczył nie tylko pamięć o Czarnobylu, ale niszczył same prawa, same możliwości dla Białorusinów żyć w swoim kraju.
0: Pierwszy szlak czarnobylski zorganizowano w 1989 roku w Mińsku. Wzięło w nim udział nawet 30 tysięcy osób. Był to jeden z pierwszych tak dużych protestów u schyłku Związku Radzieckiego, skierowany przeciwko ukrywaniu prawdy o katastrofie i polityce władz wobec skażonych terenów. Z biegiem lat marsz zaczął nabierać coraz bardziej politycznego charakteru. Uczestnicy nie tylko upamiętniali ofiary Czarnobyla, ale także protestowali przeciwko ograniczaniu świadczeń dla poszkodowanych, a później również przeciwko autorytarnym rządom i łamaniu praw obywatelskich na Białorusi. Demonstracje były wielokrotnie rozpędzane przez milicję, a uczestnicy zatrzymywani. Mimo to szlak czarnobylski przez lata pozostawał ważnym testem mobilizacji i jedności białoruskiej opozycji. Polska granica wschodnia stała się niemal nieprzeniknioną barierą dla nielegalnych migrantów. W pierwszym kwartale 2026 roku polskie służby odnotowały 100% skuteczność zapory, udaremniając wszystkie próby nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi. Od początku roku liczba prób sforsowania zapory drastycznie spadła, z niemal 4000 w 2025 roku do zaledwie 150 w obecnym. W ochronę granicy wschodniej zainwestowano zainwestowano znaczne środki, stawiając na nowoczesne rozwiązania i polską myśl techniczną. Od marca 2026 roku granice chroni zaawansowany system antydronowy o wartości 60 milionów złotych, zdolny do wykrywania obiektów latających z odległości setek kilometrów. Dodatkowo na wszystkich przejściach granicznych funkcjonuje system EIS. Ogółem modernizacja zabezpieczeń kosztowała 3 miliardy złotych. Bezpieczeństwa strzeże 5 tysięcy żołnierzy, a także funkcjonariusze Straży Granicznej i Policja. Teraz na granicy działa blokada, optoelektronika i system szybkiego reagowania, informuje podpułkownik Straży Granicznej Katarzyna Zdanowicz.
3: Funkcjonariusze również doposażani są w nowy sprzęt, który usprawnia pełnienie tej codziennej służby. I pamiętajmy o tym, że na granicy polsko-białoruskiej mamy barierę fizyczną i barierę elektroniczną, że granica jest obserwowana 24 godziny na dobę, także każda próba nielegalnego przekroczenia granicy jest odnotowywana i kiedy ona jest dokonywana w tym miejscu, natychmiast pojawiają się patrole Straży Granicznej.
0: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zwróciło uwagę, że Polska należy do krajów Unii Europejskiej o jednym z najwyższych wskaźników skuteczności w zakresie deportacji cudzoziemców. Według przedstawionych przez resort danych, efektywność tych działań sięga około 65%. Oznacza to, że zdecydowana większość osób objętych procedurą faktycznie opuszcza terytorium kraju. W ministerstwie podkreślają, że działania obejmują przede wszystkim osoby, które naruszyły obowiązujące przepisy, w tym te związane z nielegalnym przekroczeniem granicy.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Andrzej Poczobut został uwolniony podczas procesu wymiany więźniów między Polską a Białorusią według formuły 5:5. Negocjacje w sprawie uwolnienia więźniów trwały od września 2025 roku. W rozmowach mieli uczestniczyć przedstawiciele służb kilku państw. Wśród wypuszczonych przez Mińsk zakładników znalazł się m.in. polski karmelita ojciec Grzegorz Gaweł, oskarżony wcześniej o szpiegostwo. Kluczową rolę w tym procesie odegrały Stany Zjednoczone za pośrednictwem specjalnego wysłannika USA do spraw Białorusi Johna Cole'a, który z kolei w wywiadzie dla polskiej agencji prasowej powiedział, że Andrzej Poczobut zawsze był na szczycie listy osób do uwolnienia, bo naciskał na to prezydent Donald Trump po rozmowie z Karolem Nawrockim. Polski prezydent z kolei podkreślił, jaką cenę musiał zapłacić Poczobut w swojej walce o polskość.
3: Andrzej Poczobut jest już w Rzeczpospolitej, jest uwolniony przez reżim Łukaszenki, człowiek, który dowiódł tego, jak mocna jest polskość, przywiązanie do polskich wartości, który za to płacił bardzo wysoką cenę w ciężkim więzieniu reżimu Łukaszenki. Bardzo się cieszę. Witamy Andrzeja Poczobuta w Rzeczpospolitej. Przypomnę, że Andrzej Poczobut jest kawalerem Orderu Orła Białego. Chcę też powiedzieć, że dobiegł końca proces uwolnienia Andrzeja Poczobuta, który był bardzo długi. Proces był wzmocniony przede wszystkim moją dyskusją z panem prezydentem Donaldem Trumpem i w istocie się rozpoczął już we wrześniu 2025 roku jako nowo zaprzysiężony prezydent Polski. Zwróciłem się do prezydenta Trumpa o to, aby nie zapomniał o Polaku, który jest w więzieniu i aby we wszystkich negocjacjach z reżimem białoruskim podnosił tę kwestię. Cieszę się, że ten dzielny człowiek jest już w Rzeczpospolitej. Stał się na naszych oczach symbolem pewnego uporu, przywiązania do wartości, które wyznaje, walk o prawa człowieka i mam nadzieję, że będzie doskonale czuł się w Polsce.
4: Doszło do wymiany symetrycznej 5:5.
0: Donald Tusk, premier Rzeczypospolitej Polskiej.
4: Celem tej wymiany z polskiego punktu widzenia było uwolnienie przede wszystkim Polaków i tych, którzy z Polską współpracowali. Ja wiem, że niektóre z mediów podały już nazwiska. Oczywiście w centrum uwagi, co zrozumiałe, jest polski Białorusin czy białoruski Polak Andrzej Poczobut, pisarz, dziennikarz, bojownik o prawa człowieka, o wolność Białorusinów. Sprawa uwolnienia Andrzeja Poczobuta to jest długa i bardzo i skomplikowana i równocześnie sensacyjna wręcz historia. Podejmowaliśmy wielokrotnie próby przekonania władz Białorusi, aby uwolnili Andrzeja Poczobuta, a w razie potrzeby, żeby doszło do jakiejś wymiany, tak aby Andrzej Poczobut mógł się znaleźć w Polsce i przede wszystkim na wolności. Jak powiedziałem, ta historia była długa i miała wiele zwrotów akcji. Bardzo trudno było liczyć tutaj na rzetelność i taką solidność ze strony białoruskiej. Wystarczy wspomnieć, że przy jednej z ostatnich prób doprowadzenia do wymiany, w ostatniej chwili, 24 godziny przed wymianą, Białorusini zmienili zdanie. Tym razem wreszcie uzyskaliśmy to, do czego zmierzaliśmy przez ostatnie 2 lata z okładem. Było to możliwe dzięki temu, że w naszych więzieniach przebywali ważni z punktu widzenia Białorusi, Rosji, Kazachstanu, zatrzymani w Polsce obywatele. Ta wymiana nie mogłaby dojść do skutku, gdyby nasze służby nie zatrzymały w odpowiednim momencie tych obywateli. Państw obcych, państw trzecich, tak jak powiedziałem, Rosji i Białorusi.
5: Radujmy się! Mamy go!
0: Radosław Sikorski, minister spraw zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
5: Po 1860 dniach w więzieniu o zaostrzonym rygorze nasz bohaterski rodak, męczennik sprawy wolności, Andrzej Poczobut jest w Polsce cały i zdrowy. To jest wspaniały dzień. Jest to przykład doskonałego sojuszu polsko-amerykańskiego. Ten dzień nie byłby możliwy bez prezydenta Donalda Trumpa, jego decyzji i jego specjalnego wysłannika, pana Cole'a, a także całej ekipy Departamentu Stanu. Andrzej Poczobut nie jest jedynym zwolnionym Polakiem, ale wszyscy wiemy, że jest symbolem przywiązania do polskości, a także wolności mediów i dziennikarzy. Jest to dowód na jedność i sprawczość polskich instytucji w obronie przedstawicieli mniejszości polskiej na Białorusi. Te sprawy są w sferze zainteresowania wszystkich sił politycznych w Polsce. Wydaje mi się, że jest to dzień, w którym wszyscy Polacy, wszyscy polscy patrioci powinni się cieszyć z tego sukcesu.
4: Chcę tutaj bardzo wyraźnie podkreślić, że wszyscy powinniśmy się cieszyć. I ja nie akceptuję żadnej formy wyścigu po brawa za tę akcję. Wszyscy, którzy się do tego przyłożyli, wszyscy, którzy mają jakiekolwiek zasługi, naprawdę mogą liczyć na moją autentyczną wdzięczność i takie autentyczne dziękuję. Tym razem współpraca sojusznicza, determinacja naszych służb i dyplomatów, bardzo solidne wsparcie ze strony Waszyngtonu doprowadziło do tego szczęśliwego finału. Słyszę też o zaangażowaniu prezydenta i jego ludzi w przypominaniu naszym amerykańskim przyjaciołom o tej potrzebie. Też za to bardzo dziękuję i mam nadzieję, że nikt nie będzie w naszym kraju kwestionował roli tych czy innych osób. Wszyscy przyłożyli się tutaj z jak najlepszą wolą do uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Moment był bardzo wzruszający. Było tam paru naprawdę twardych facetów i wszyscy mieli łzy w oczach. Ja byłem bardzo poruszony tymi pierwszymi słowami Andrzeja Poczobuta, kiedy go uściskałem, to on pytał wprost i właściwie to było coś niesamowitego, kiedy mówi, ale powiedz, będę mógł wrócić, jak będę chciał? No i rzeczywiście ja mówię, no od dzisiaj jesteś w pełni wolnym człowiekiem. Ty będziesz decydował o tym, o swojej przyszłości, także od nas masz pełną pomoc, wszystko, co tylko będzie ci potrzebne, ale każdą twoją decyzję uszanujemy. To człowiek, jak wiecie, bardzo zdeterminowany, odważny, więc najwyraźniej nie ma zamiaru odpuścić tej sprawy, dla której poświęcił tyle lat wolności i właściwie całe swoje życie i będzie mógł liczyć na pomoc państwa polskiego, niezależnie od tego, jakie decyzje w przyszłości podejmie.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny rozpoczniemy poznawać losy Mieczysława Pimpickiego. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o wielowiekowej historii miasteczka Dziembrów w powiecie lidzkim, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z Urszulą Sipińską oraz jej przebojowym utworem To był świat w zupełnie starym stylu.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na Iberazyny rozpoczynamy poznawać losy lekarza, sportowca, żołnierza Armii Krajowej i łagiernika związanego z Oświęcimszczyzną, Mieczysława Pimpickiego. Mieczysław Pimpicki urodził się 10 września 1913 roku w Wilnie. Był synem Stefana i Michaliny z Rymszów. Miał 8 rodzeństwa, ale kilkoro zmarło w dzieciństwie. Ojciec był właścicielem piekarni przy ulicy Ponarskiej 30, która funkcjonowała w piwnicy budynku mieszkalnego. Śmierć Stefana Pimpickiego w 1923 roku spowodowała, że zakład przejęła jego żona Michalina. Wspomagana przez dzieci kilka lat prowadziła działalność, młody Mieczysław nauki początkowe pobierał w domu, a następnie uczył się w renomowanym gimnazjum imienia Adama Mickiewicza w Wilnie. Świadectwo dojrzałości uzyskał 16 czerwca 1933 roku. Jego marzeniem była służba wojskowa. Zamierzał wstąpić do szkoły podchorążych kawalerii w Grodziądzu. Nie został jednak przyjęty ze względu na niesubordynację jego klasy gimnazjalnej na zajęciach przysposobienia wojskowego. Jesienią rozpoczął studia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie. W utrzymaniu oraz edukacji wspomagała go starsza siostra, Genovefa, doktor medycyny, która po wyjściu za mąż za Jerzego Matusewicza zamieszkała w 1935 roku w miasteczku Chęcewicze na Polesiu. Okres nauki gimnazjalnej oraz studiów wiązał się również z intensywną rywalizacją sportową. Mieczysław Pimpicki uprawiał przede wszystkim dwie dyscypliny – pływanie i narciarstwo. Już jako 15-latek zajął 3. miejsce w pływackich mistrzostwach szkolnych, rozgrywanych na dystansie 500 metrów w trokach. W mistrzostwach szkolnych w biegu narciarskim dla początkujących, rozgrywanych na Belmoncie w 1931 roku, zdobył 3. miejsce na 103 startujących. Rok później był już mistrzem szkół średnich Wilna. Po podjęciu studiów trafił do wileńskiego AZS-u, w którym notował sukcesy w pływaniu, przede wszystkim w stylu klasycznym. Największy ogólnopolski sukces uzyskał na długodystansowych mistrzostwach Polski rozgrywanych w trokach w 1935 roku. Na dystansie 6 km przypadł mu wówczas tytuł wicemistrza. 2 lata później w Bydgoszczy zdobył 8 miejsce. Największy sukces narciarski zanotował w Worochcie, w akademickich mistrzostwach Polski. Uzyskał tytuł wicemistrza w zjeździe. Kilkukrotnie brał także udział w biegu patrolowym Zułów-Wilno, rozgrywanym od 1936 roku. Zawody rozpoczynały się w miejscu narodzin Józefa Piłsudskiego, kończyły się na Wileńskiej Rossie, gdzie spoczywa serce marszałka. Zawodnicy wileńskiego AZS-u zajmowali najczęściej 2. pozycję. Już w trakcie wojny w styczniu 1940 roku został zmuszony przez Sowietów do udziału w narciarskich mistrzostwach Białorusi. Zawody rozgrywano w okolicach Mińska. W biegu na 20 km znalazł się w 7. dziesiątce, ale w zjeździe był już najlepszy, zdobywając tytuł mistrza Białorusi. Warto dodać, że w tym okresie zajmowało go przede wszystkim praca lekarska, bardzo często nocne dyżury. Nie trenował, a nawet nie posiadał własnych nart. Znalazł się w kronice filmowej, którą oglądano m.in. w Ośmianie. O dalszych losach Mieczysława Pimpickiego opowiemy Państwu w następnym programie Z Nadniem na Iberazyny już za tydzień. We'll be right back.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Około 40 km od Grodna leży niewielka, cicha mieścina Dziembrów. Tu nad rzeką Spuszą w okolicy Szczuczyna wieki temu właściciele miasteczka marzyli, że stanie się ono perłą regionu, ale dawna chwała przeminęła bezpowrotnie. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Zapraszam na wycieczkę do wsi Dziembrów, albo jak się mówi po białorusku Dębrowo. Historia tej mieściny zaczyna się w XVI wieku. Z tamtej epoki pochodzą wzmianki o Dziembrowie jako majątku szlacheckim powiatu lickiego. W drugiej połowie XVII wieku, w 1669 roku, w dokumentach pojawia się wzmianka o majątku, który tu założył sędzia grodzki licki Eliasz Michał Rynwit. Rynwit był w powiecie postacią nietuzinkową, wpływowym lokalnym politykiem, kilkukrotnie wybranym posłem na Sejm i marszałkiem lickim w latach 1690-1696. Co ciekawe, Eliasz mógł być dalekim krewnym Adama Mickiewicza, bo ród Rynwidów był spokrewniony z Mickiewiczami. Jednym z przodków Adama był Krzysztof Rynwit z powiatu lickiego właśnie. Zapewne Eliasz marzył, by jego majątek stał się czymś większym niż tylko folwark i siedziba. Chciał, by Dziembrów stał się ważnym ośrodkiem życia społecznego i religijnego, nawet nie wsią, a miasteczkiem. Dlatego wystarał się w końcu o przywilej na założenie owego. Nadał go w 1713 roku król August II Mocny. To zapoczątkowało złoty wiek tej miejscowości. Aby podnieść status swojego majątku, Eliasz Michał Rynwit postanowił wznieść tu murowaną świątynię i sprowadzić zakonników, którzy zadbaliby o edukację i kulturę. Już w 1676 roku pojawili się tu jezuici z klasztoru w Grodnie, którzy prowadzili misję oraz szkołę aż do kasaty zakonu w 1773 roku. Do dziś możemy podziwiać kościół pod wezwaniem Trójcy Najświętszej, początkowo barokowy, choć dziś po wiekach i przebudowach nieco eklektyczny w formie. Jest to świątynia o prostej, prostokątnej bryle z charakterystyczną fasadą ozdobioną geometrycznym dekorem i wysokimi niszami. Choć dzisiaj Dziembrów to mała wieś, ale kiedyś był kolebką talentów. To właśnie tutaj urodzili się słynni polscy malarze, bracia Kazimierz i Hiacynt Alchimowiczowie. Ich życie było nierozerwalnie związane z dramatycznymi losami ojczyzny. Obaj wzięli udział w powstaniu styczniowym. Kazimierz za swój patriotyzm zapłacił wysoką cenę. Został zesłany za Ural, gdzie paradoksalnie zaczął szlifować swój talent malarski, uwieczniając losy katorżników. Później zasłynął jako autor wielkich płócien historycznych, jak chociażby Pogrzeb Giedymina. Jego brat Hiacynt po upadku powstania musiał emigrować do Francji, gdzie zasłynął jako wybitny pejzażysta. Mówiąc o powstaniu styczniowym, nie sposób pominąć postaci dziembrowskiego proboszcza, księdza Romualda Skibińskiego. Ten gorliwy patriota w styczniu 1863 roku odczytał zambony manifest rządu narodowego, wzywając lud do walki o wolność. Za swoją posługę pańską wśród powstańców został aresztowany przez władze carskie i skazany na 8 lat katorgi. Z Syberii nigdy już do Dziembrowa nie wrócił, zmarł na wygnaniu w 1880 roku. Karą dla samej miejscowości była konfiskata kościoła, który zamieniono na cerkiew prawosławną w ramach akcji rusyfikacyjnej. Katolicy odzyskali swoją świątynię dopiero w 1919 roku dzięki staraniom księdza Witolda Kunickiego, który po latach zaborów odrestaurował budynek. W XIX wieku majątek dziembrowski przeszedł w ręce potężnego rodu Sapiehów, choć sami właściciele rzadko tu bywali, rezydując w pobliskiej Starej Spuszy. Pamiątką po tamtych czasach jest opuszczony dziś drewniany budynek dawnego folwarku sapieżyńskiego, do którego prowadzi majestatyczna Aleja Starych Drzew. Innym ciekawym zabytkiem jest cerkiew świętego Jana Teologa z lat 30. XX wieku, która ma niezwykłą historię. W latach 90. została przeniesiona do Dziembrowa sąsiedniej wsi Zawałki. Jest to typowy przykład ludowego budownictwa sakralnego, który w czasach sowieckich, podobnie jak wiele kościołów, służył za magazyn zboża. W okresie międzywojennym Dziembrów był jeszcze siedzibą gminy w powiecie lickim, tętniącym życiem z dwiema szkołami i posterunkiem policji. Ale już wtedy znaczenie Dziembrowa konsekwentnie się zmniejszało. W 1929 roku zlikwidowano gminę i miasteczko wraz z folwarkiem przyłączono do sąsiedniej gminy wiejskiej Kamionka. Właśnie dlatego, jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądała wtedy architektura urzędowa, warto zajrzeć do Kamionki. Tam zachował się budynek gminy w tzw. polskim stylu narodowym, z wysokim, łamanym dachem. Tamtejszy kościół skrywa jeszcze jedną ciekawostkę, to w nim ochrzczono pisarkę Elizę Orzeszkową, ale to jest temat na osobny program. Dziś Dziembrów to spokojna, zapomniana i wymierająca wieś, gdzie życie toczy się wokół kołchozu. Marzenia Eliasza Michała Rynwida o wielkim centrum regionu pozostały daleko w przeszłości. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o Urszuli Sipińskiej oraz jej przebojowym utworze To był świat w zupełnie starym stylu. Urszula Sipińska-Konrad, urodzona 19 września 1947 roku w Poznaniu, to jedna z najbardziej wszechstronnych postaci polskiej kultury. Znana jako piosenkarka, kompozytorka, pianistka, autorka tekstów, architektka wnętrz, pisarka i publicystka. Jej działalność obejmuje zarówno scenę muzyczną, jak i projektowanie wnętrz oraz twórczość literacką. Dorastała w Poznaniu, na Wildzie, w rodzinie o inteligenckich i muzycznych tradycjach. Od najmłodszych lat rozwijała zainteresowania artystyczne. Uczyła się gry na fortepianie w Wielkopolskim Studium Muzycznym, a następnie ukończyła liceum imienia Klaudyny Potockiej. W 1972 roku została absolwentką Wydziału Architektury Wnętrz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, uzyskując tytuł magistra sztuk pięknych. Karierę muzyczną rozpoczęła w latach 60. Już jako uczennica założyła żeński zespół wokalny. W 1965 roku zadebiutowała na festiwalu piosenki studenckiej w Krakowie, zdobywając 3. miejsce. W kolejnych latach współpracowała ze studenckim teatrem Nurt w Poznaniu, rozwijając swoje umiejętności sceniczne. Przełom nastąpił w 1967 roku, kiedy wystąpiła na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu z utworem Zapomniałam. Piosenka stała się jednym z jej pierwszych dużych przebojów. Rok później zdobyła pierwszą nagrodę na festiwalu w Sopocie za wykonanie utworu Po ten kwiat czerwony. W kolejnych latach Sipińska zdobywała coraz większą popularność w kraju i za granicą. Występowała na licznych festiwalach w Europie, Ameryce i Azji, zdobywając nagrody m.in. w Bernie, Meksyku, Tokio i na Teneryfie. Koncertowała w wielu krajach, w tym w USA, Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Japonii i ZSRR. W sumie zagrała ponad 2000 recitali estradowych. Do jej największych przebojów należą m.in. Mam cudownych rodziców, To był świat w zupełnie starym stylu, Szalala, zabawa trwa, Chcę wyjechać na wieś oraz Są takie dni w tygodniu. Jej twórczość łączyła melodyjność z refleksyjnymi tekstami, często współtworzonymi z uznanymi autorami, takimi jak Agnieszka Osiecka. W 1982 roku jej kariera została przerwana przez poważny wypadek samochodowy w Niemczech, który spowodował ciężkie obrażenia nóg. Po kilku latach przerwy wróciła do działalności muzycznej, nagrywając nowe utwory i występując na festiwalach. W 1988 roku ponownie zaistniała na festiwalu w Opolu z piosenką Mam cudownych rodziców, która stała się jednym z jej najbardziej rozpoznawalnych utworów. Pod koniec lat 80. stopniowo wycofała się z estrady, a na początku lat 90. zakończyła karierę muzyczną. Decyzja ta była zgodna z jej wcześniejszym planem odejścia ze sceny po 40. roku życia, a także wynikła ze zmian zachodzących w polskim show-biznesie. Po zakończeniu kariery estradowej wróciła do zawodu architekta wnętrz. Założyła w Poznaniu własne pracownie projektowe i realizowała liczne projekty, m.in. wnętrza instytucji publicznych, hoteli i centrów biznesowych. Jej praca w tej dziedzinie była wysoko ceniona i stanowiła ważny drugi etap kariery. Zajmowała się również publicystyką i literaturą. Publikowała wywiady, felietony oraz teksty autobiograficzne, w których opisywała swoje doświadczenia artystyczne i życie w PRL-u. W 2005 roku wydała autobiografię, a później kolejną książkę, kontynuując refleksję nad swoją drogą zawodową i życiową. W 2023 roku została uhonorowana odznaczeniem Zasłużony dla miasta Poznania. za wkład w kulturę i wieloletnią działalność artystyczną. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z drugiego albumu artystki Bright Days Will Come, wydanego w 1973 roku. Utwór skomponował Piotr Figiel, a słowa napisał Janusz Kondratowicz. Przed państwem Urszula Sipińska. To był świat w zupełnie starym stylu.

0: Niemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znad Niemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia!

0: najcieplejszym pamiężnym regionie bie zapadkał, a u najcieplejszym moment dnia sinoptyki prognozują 24-25 gradusów ciepła. Wieciór południowo-zachodni 3 w porywach do 6 metrów za sekundę, cisk wyżej za normu.
1: Radio Racja. Pierwsze transgraniczne radio FM.

0: In the mix.
1: Privitanie, z wami DJ Ricky. Zapraszaju was na sioniaśni In the mix. Sionia sobota, a heta znaczyć, to o 21 godzinie budzie energetyczny klubny set. Huczanie budzie dynamiczne je i rytmiczne je. U padborcy zjawiać satreki, jak i ja zaraz uzrywajuć tanc placołki. Mocny bas i jarki jadropy garantujuć nastroj. Kalichocza cię saprawdy klubny vibe, da uczajcie się. Budzie huczna i drive'owa. DJ Ricky da sustreczy.

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: У Беластоку адбыўся чарговы кніжны кірмаш, на якім працаваў салон беларускай кнігі. Каля 15 беларускіх незалежных выдавецтваў прадставілі на кірмашы свае выданні, а беларускія пісьменнікі мелі тут аўтограф-сесіі і сустрэчы з чытачамі. Я паразмаўляў з гасцямі кірмашу і яго галоўным арганізатарам Андрзеем Каліноўскім.
2: Polega to na prostej rzeczy, że białostoczanie i podlasianie chcą kupować książki. Powiem przykład. Zaprosiliśmy Borę Chang z Korei Południowej i tam mnóstwo ludzi klika, że musi zobaczyć, ale ona ma i posłuchać jej, ale ona ma jedną zaletę. Mówi po polsku. Niewielu Koreańczyków mówi po polsku. Mamy kilka wydawnictw białoruskich. Tu jest kolorowo. Tu nie ma jakiejś jednolitości. Tu można znaleźć przedziwne rzeczy. Mamy też częściowo biżuterię związaną z książką. Mamy rzeczy, które można książkę przytulić i otulić. Takie się dzisiaj różne rzeczy robi z tych. Tu jest tak dużo fajnych rzeczy i ludzie chcą iść, bo jest jeszcze jedna rzecz. Idą ludzie dlatego, że mogą porozmawiać z ludźmi, którzy mają świadomość o książce. Tak, to jest ważne. Zadają pytania tym, którzy przyjechali z tymi książkami. Jest jakaś wymiana, bo książkę łatwo kupić, przeczytać 5 zdań na odwrocie, ale to nie o to chodzi. I ta atmosfera daje taką radość bycia. Tu widać, jakie są tłumy i my się z tego bardzo cieszymy i też dziękujemy mediom, że chcą z nami rozmawiać, nagłaśniać. To nie jest tak, że Andrzej Kalinowski sam zrobi te targi. To jest splot wielu okoliczności i dziękuję, że w tej chwili razem rozmawiamy.
3: Hanna Kondraciuk. Dla mnie to cud. Kniżny kirmasz u Białostoku. Liczę, że to jeden z takich galownych brandów u kulturnej sfery города Białostoka, może i Podlaska województwa. No ja jakby od początku udzielniczę temu, że to fond sąsiedzi, jaki począł organizować gety ja.

Brytyjka Natalie Wild Goose z jej śpiewam pośród rodnych krajowideł. Kalichtości padumał chociaż przez sekundu, że Natalie zawarożwa je krychu jak wiedźmarka, to zaraz ta tema będzie mieć swoje rozwicie. Dziękujący współpracownictwu postpunkowskiego hurtu Opus King z folkpunkowskim The New Eves. Obydwa hurty pochodzą z Brighton i się brują. Pieśnia The Head Tree ma karenni u 18. stachodzi, kiedy na Head Tree powiesili apośniu czarownicu. I nie ma czyma przygadać zaraz nordyckiej, nie ma czyma nie przygadać, woś tak, zaraz nordyckiej mifologii, u jakoj noc z 30. kasawika na 1. traunia, a ta noc Walpurgi, noc z czarownicą, ale tak samo złych duchał ci mocał. Usio gata nie jak zyszło się. Posłuchajcie tedy Opus King i The New Eves u pieśni The Head Tree.

Muzyczny szturm z Brighton. Niedalki post-punk, ale tak samo kryszeczka. Nawet skazałabym jazzu, przynajmniej taki bok jany czasami duć. I jeszcze nagle teraz krychu folku. A kali folk to mają zaraz wielmi ciekawą propanową. Tercet Imperial. Polskie trio, jako je proponuje, zusim nowe padychody do polskiej tradycyjnej muzyki. Składają ci się ty hurt multiinstrumentalisty Piotr Zabrocki i Jan Emil Młynarski, dy wokalistka Joanna Sztucka. Skorzystają się autorskim opisaniem tego projektu, bo on oddaje jego sutność. Usie muzyki stawia się do tradycji z wielkiej paszanej. Melodii, śpiewy, rytmy zachowują swoją pierwszopoczatkową formę. I dziękując swoim oryginalnym, nietradycyjnym technikom wykonania, one nabywają współczesną jakość, jaka ja wychodzić w zamierze czasu i prostory. Uniwersalizm. Uplecienie, uzdawała się hermetyczną tradycją, ma dla ich pierwszoradne znaczenie. A nazywają się Tercet Imperial.

Laureaty Grand Prix, wielka, znaczna w Opolszczy konkursu Nowa Tradycja, jeszcze z 25 roku. Tercet Imperial. Bez imperialnych imknień tylko z zadaczej przyciągnąć uwagę do aberkał tradycyjnych rytmów i melodią. Inne rytmy proponuje ukraińska producerka Ariadna. Czerwowa nagoda dla ukraińskich słuchaczy elektronnej muzyki Kabana Rydza swoimi twórcami. Szerej wiadomymi, czym tolki wa unutry krainy. I to na pewno ważna. Z nami Ariadna.

Krystyna Jawaczynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki. Czujuki na czynki.

tyle już wycierpiała, a zawsze dziecinna ufa, że dobroć jest tylko dobrocią, a prawo tak jest prawem, jak po lesie złocą, kiedy żyto dojrzewa.

Szanuję sąsiada, że chleb jest święty, jeszcze świętsza praca. Ta ziemia wielkiej myśli, kiedy ją zdeptano, jak ogień tysiąc iskier, tysiąc wielkich ludzi rozrzuciła po świecie. Kto pustynię budził, kto gasił żar równika, kto topił lodowiec, jeśli nie iskry jej wielcy synowie współumarli z tęsknoty. Teraz powróceni w jedno wspólne ognisko zbudują na ziemi więcej niż ktokolwiek. Widzę to ja ślepy,

0: U kniżcy Władimira Niekrajeva majem nie tolki odniesie nie da suczasnej, a mal antycznej tragedii wykinutych sa swojej ziemli, ale splataje co jena i z minulym, ab jakim i my już się nie gawaryli. Tak, jak u wierszy, jaki przeczytajcie Pier Michał Andrasiuk, napisanym u 1998 godzie, jeszcze u Mińsku.
1: Władimir Niekrajev ucioki. Ja uciok z radzimy, Adam Mickiewicz. Raściach niebios zaćmili krumkaczy i straszna stała, choć tę noc kryczy. I on z Litwy nadumał się uciaczy i wybierał krainu mierzawuju. A uciok on mowu wybrałszy czużuju. Za wybram adnym powstał drugi, żytło czużoje, nie swoje dałgi i ureszcie na czużoj ziemli maila. Chyba ja go radzima nie lubiła, i on był niekrewny joj, nie daragi. Dyk za swoje ci protkawy grachi, albo panieczaj po tajemnej zmowie, z radzimaj raź wiali jako szlachi. U nieadolnym, u radzinnym słowie. I da jakłoj mużyckaj strachi, jemu wiartaca na pamiężnej mowie z malitwaju, Litwo, ojczyzno moja.

0: Abiecał ja u początku programy krychu wiery, a kali jościana to i nadzieja powinna zjawica. Ale z joju może być krychu problem. Kali hladzić na białoruskie życio, a dyk literatura heta w obraz tego życia, to hetaj że nadziei nie było amal nikoli. Zrozumiela odkidajem u toj moment wariackую propagandavую nadzieju komunistów u doskonały świat razem z imi. Ale już nawet narodne pieśni mają u sobie mnoga sumu i nostalgii, a tak mała wieszalości i świetlego poglądu na buduczyniu. I trzeba je to dalej. A pracza tego, że to raz mniejsz można znajść u białoruskiej literatury słow, jak ja padarwali b narod, to i takich, jak ja dawali b promieńczyki radości i sensu dalejszeja, ga godnego istnowania, tak sama pojawiaje co nie za mnoga. Ależ jak pisał Władimir Karatkiewicz, jak skanają, dusza zastaniecza. I może u tym jaś samy wielki sens.
1: Leonid Drańku Majsiuk, żale za duszy. Żale za Jościka duszy. Jano u starym i u junym wieku biadu odchylić niebia śpieku i nie da wier lusterka zdzieku. Szapnie język swój zawiarzy i dość nadzieju człowieku, lubomu majstru i nieumieku, słabomu, dużemu kaleku. Mauczy, nikoli nie każe, Jerusalim szanuj i Mekku, i duch, i rozum wiraży, swój kraj od zguby ścieraży. Na skarb czuży nie waraży, i u sonca chuladzie imży, i dziś znów datuj miarzy, sztu nakanowana od wieku.

0: Paczalimy ad pakulż to polska świata nacjonalna ściacha i z tym, że ściacham, ale białoruskim zakończym. Dyk maje jon u sobie symbol Chrysta, a heta robić z jeho sztości nie umirucza je. I jak pokazuje historia, tak heta i jość. Kali hledzieć nawet na najnowiejszy apadziei, to można skazać, że u 2020 godzie nie pieramoch jeszcze białoruski narod, ale pieramoch na pewno biel-czerwona-biały ściach, jaki znowu stał się samym ważnym symbolem dla milionów ludzi. I mocno trzeba wierzyć, że przyjdzie kiedyś toj czas, kiedy zalunaje on nad swobodnej krainą. I z tej wieraj, ja, Andrzej Szczepaniuk, ksiądnia już z wami rozwitwaju się i zapraszaju na sustreczu prosty dzień.
1: Władimir Niaklajew, jak płaszczanica biel-czerwona-biela. Jak płaszczanica biel-czerwona-biela lunał nad losem symbol twojej światy. Kali udychnął Gospodź duszu mnie u ciała, joj stala ty. Ty, воля белорусская, ты мара кривицкая, ты кревная моя. Коли тебе потребная ахвяра, ёй стану я.

0: Ну, он умієнті нас в дискусію втягав якусь, могли задавати питання. Був шведським, то було теж важне, бо не був подрасніком, не був священником, не було такої бар'єри, ну, вже як священник, ну, то значить, вже він мусить так говорити. Але що найважніше, що то, що, о чому він говорить, християнство, віра, православ'я для його то є істота, і він всім собою, він живе тим. Що то не є слова виучені, переказ якийсь там академіцький, воно аутентично. Він тоді вернувся свіжо з Цюриху, зі Швейцарії, зі студіїв. Потім показалося, що перед тим, що був в Академії Московської, тоді в Загорську. Ми зустрічалися, повстало такий проблем, помню, дуже важний, чи маємо офіційно вийти якби, і сказати, що ми вже єстеми, як організація, хочемо, щоб нас признала церков офіційно, ну і влада тим самим. У нас було кілька таких, які в мешканні владики довго говорили. І ми вирішили, що треба, ну що там, якесь ризико є, але будемо організувати братство. Пришукували такий проєкт статуту і семінарію на Паризькій, зібрання організаційне. І воно тоді на тим нашим спотканню сказав такі слова, але я мушу вас передупредити, що як вийдемо вже з тим, що може з вас встретитись щось з вами недоброго. Він може щось більш знав, але каже, ну, але, наприклад, може якось нещастя, чи когось з вас самохід переїде на вулиці, всякое може бути. Я кажу, ну, якщо когось, то тебе першого. Владика каже, він був дуже далекий від якоїсь такої гри, чи якихось таких слов непотрібних, але сказав, щоб Бог дав мені вінець мученичества. Хотів того. Так, якби з таким прагненням. То є моє покоління, назвіймо, то перше, яке зустрічалося через 5 літ. І потім ще вон 5 літ з наступним. Такі споткання в Юті.
1: Редактор «Пригляду православного» Алла Матринчик. Це так зване «другое покоління братчиків». Дякуючи зустрічам з владиком, яна, випускниця престижного тоді СГБСу, стала редактором і одним з заснувальників «Пригляду православного».
2: W 78 roku przyjechałam do Warszawy, byłam świeżo upieczoną maturzystką, rozpoczęłam studia w stolicy i przyszłam do soboru i tam przy soborze ujrzałam młodego, ponad 30-letniego mężczyznę w okularach, szczupłego, bruneta, który zapraszał młode osoby na spotkania. Te spotkania odbywały się w niedużej salce przylegającej do dolnej cerkwi soboru. Dziś ta sala została włączona do cerkwi. Są w niej zaprezentowane resztki mozaik ze zburzonego soboru Aleksandra Newskiego w Warszawie. Siadaliśmy tam przy jednym dużym stole i słuchaliśmy. A potem zaczęliśmy nieśmiało zadawać pytania. Było o co pytać, ponieważ w tamtych czasach religie prowadzone były na plebaniach i według właściwie takiego bardzo indywidualnego programu. Z literaturą też było bardzo słabo. Tylko szczęśliwcy mogli mieć w swoich bibliotekach wydane w 68 roku wschodnie chrześcijaństwo Ziernowa, a pamiętam jak wiedzieliśmy o tym, że ma ukazać się książka Kellera Prawosławie, to wydeptywaliśmy ścieżki po księgarniach. Bardzo szybko te nasze spotkania zaczęły odbywać się także poza salą przy cerkwi. Doktor Jan Anchimiuk, tak go nazywaliśmy i właściwie w mojej pamięci, jak myślę o Władyce, to zawsze tak jakoś podświadomie to nasz doktor organizował dla nas także na przykład spacery po Puszczy Kampinoskiej albo wyjazdy na obóz do Bielska, pamiętam, albo na przykład w góry jechaliśmy. Pojechaliśmy do Mokrego, nocowaliśmy w domu ojca Mariana Bendzy, obecnego profesora Hat. Tam po raz pierwszy usłyszałam ukraińskie trio Maryniczy, dla mnie zupełnie nieznane wtedy. Doktor uczył nas jeździć na nartach i właściwie nieważne było, że było nas dwa razy więcej więcej niż nart, bo wtedy jakoś tak łatwo potrafiliśmy się dzielić. Zawsze były modlitwy poranne i wieczorne, a po tych modlitwach wieczornych wyciągał książkę. Była to książka Franka Kmietowicza, kiedy Kraków był trzecim Rzymem, i czytał. Miał doskonałą dykcję, a my naprawdę, proszę mi wierzyć, słuchaliśmy z tego z najwyższą uwagą, z największą uwagą. Spotykaliśmy się także u niego w jego mieszkaniu na Podleśnej. Wtedy podejmował nas herbatą i uczył nas, jak trzeba parzyć herbatę. Pamiętam, jak najpierw solidnie wyparzał imbryczek i podawał tę herbatę na takim obrusie wytkanym ręcznie przez swoją mamę. Robił nam często grzanki. Odwiedzaliśmy go tam nie tylko w dniu jego angiela, tylko na świętego Jana, teologa, ale także, żeby omawiać różne sprawy, bo w międzyczasie doszło do pierwszej pielgrzymki na Świętą Górę Grabarkę. Po tej pielgrzymce narodziła się idea utworzenia Bractwa Młodzieży Prawosławnej.
1: Редактор Александр Василюк. Можна сказати, третє покоління братчиків, один з засновальників асоціації Ортнет, Ортфото, Ортфотонет і редактор церкев.пл.
3: Ja byłem przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej od 97 roku do 2000 roku i pierwsze moje kontakty to było na Grabarce, na spotkaniach majowych, na które chyba właśnie za mojej kadencji po raz ostatni Władyka tak regularnie przyjeżdżał, a po raz pierwszy w ogóle zdarzyło mu się nie dojechać do nas. Do moich czasów to było na każdej Grabarce, później coraz rzadziej się z różnych przyczyn nie mógł dojechać. Przede wszystkim myślę, że każdy, kto był w Bractwie, kto działał w Bractwie, nawet który się nie spotkał z Władyką, ma tą świadomość, że w dużej mierze całe Bractwo Młodzieży Prawosławnej istnieje dzięki Władyce. Pierwsi działacze mówili, że to Władyka do nich podchodził na Warszawie gdzieś pod katedrą i namawiał na wspólne spotkania. I z tych wspólnych spotkań powstało Bractwo Młodzieży Prawosławnej, w którym ja później miałem przyjemność pracować, miałem przyjemność poznać Władykę dzięki temu bractwu, no i ukształtować sam siebie, więc może nie bezpośrednio, ale na pewno dzięki Władyce jestem tym, kim jestem tak naprawdę. I później nawet już jak stworzyłem Cerkiew.pl, czy też w ostatnich latach przy różnych działaniach, Władyka nigdy nie odmawiał spotkania, zawsze jak były jakieś problemy, z chęcią wysłuchał, doradzał. O jego mądrości, intelekcie to wszyscy będą mówili, ale według mnie, jako bratczyka, najważniejszą cechą, którą ja chciałbym jakby naśladować, która jest dla mnie ważna, to jest właśnie ta jego otwartość do ludzi. To, że wychodził do nich, był dla nich zawsze bliski, zawsze miał czas i postrzegał cerkiew poprzez tych zwykłych, prostych ludzi, z którymi chciał pracować, chciał ich jakby poziom intelektualny podnosić, ale i zaangażowanie w życie cerkwi, żeby cerkiew to nie był tylko duchowieństwo czy biskupi, tylko również ci ludzie, którzy są wokół, czasem nawet nie wchodzą do cerkwi, tylko stoją wokół, rozmawiają. Starał się ich jak najbliżej, jak przyciągnąć do cerkwi, uświadomić im znaczenie i myślę, że to też była jego wielkość. Wielkość taka wśród wiernych, wśród ludzi. To, że lubił jeździć do swoich odrynek, do miejsca, skąd pochodził, nigdy o swoich korzeniach nie zapomniał. I to, że ci wszyscy ludzie, którzy z nim współpracowali w przeciągu tych wszystkich lat, cały czas byli dla niego bardzo bliscy, zawsze miał dla nich czas, nie tylko czas, ale serce przede wszystkim. To nawet jak na Grabarce odpowiadał na pytania, czasami najgłupsze, najśmieszniejsze w trakcie 100 pytań do... Nie było dla niego pytań, które nie miały sensu. Zawsze potrafił w tych najgłupszych, że tak powiem, pytaniach znaleźć sens i tak poprowadzić odpowiedź, by była znacząca i kształtująca osoby.
2: Jeśli chodzi o pielgrzymki, zawsze zdumiewało mnie to, jak bardzo potrafił dostrzec każdego. Potrafił pochylić się prawie nad każdą osobą, a liczba uczestników pielgrzymek lawinowo rosła. To mnie zdumiewa do dnia dzisiejszego. Pamiętam wizytę arcybiskupa Pawła z Finlandii. Przyjechał do nas na jesienną Grabarkę, bo oprócz tych pielgrzymek majowych były także przez pewien czas pielgrzymki jesienne. I myśmy przygotowywali taką inscenizację w oparciu o afonski listok i bardzo mu się ta inscenizacja spodobała i on poprosił o tekst, bo chciał przetłumaczyć ten tekst na język fiński. Później po latach dowiedziałam się, że był specjalnym wysłannikiem Światowej Rady Kościołów, który tu na miejscu miał sprawdzić, jak ma się cerkiew prawosławna w tych czasach. Wydaje mi się, że to było w stanie wojennym, ale tuż po stanie wojennym. Pamiętam też, jak w 1983 roku wstępowaliśmy do Syndesmosu, to jest taka Światowa Federacja Organizacji Prawosławnych. Było to na Krecie. Razem z nami wstępowały organizacje szkół teologicznych Związku Radzieckiego. Pamiętam, jak opowiadaliśmy o swoim bractwie, o grabarce, jak śpiewaliśmy różne piosenki. Występowaliśmy w wypożyczonych z klubu białoruskiego na senatorskich strojach ludowych białoruskich i śpiewaliśmy Nesę Hala Wodu i Kalinkę i też Kosił Jaś Koniuszynu. Chciałam powiedzieć, że za każdym z tych wydarzeń stał właśnie nasz doktor Jan Anchimiuk. Był dla nas nauczycielem, przewodnikiem, także przyjacielem.
4: Ja go wielmi lubiłam molać.
1: U Ladyku Jeremiju uzgadwaje redaktor Przeglądu Prawosławnego Anna Radziukiewicz.
4: Czuła takie opowiadania, że to choćby na grabarc przyjeżdżają molać i ktoś tam dalej siedzieć. Wtedy Władyka patrzeć każdego, zapraszaje do siebie, siad tu, bliżej, lepiej tobie będzie czuć. Prosto u jego nie było hierarchii i był wielmi antyklerykalny. Klerykalizm, wiadomo, to tworzy się, kiedy uprawia się klerykalizm, tworzy się pełna jakby kasta, zamkniona ja, która ma ja swoją hierarchię, swój styl powodzi, no i tak dalej. Jasna, to tak sama powinna być, bo to jakaś tradycja, ale nie można prazety klerykalizm budować barierą między duchowieństwem, ci hierarchii, a wiernikami. Bo wtedy one będą być proste bajace takiego hierarchii. A tu usio tapnielo po prostu. Usie lody, usie granicy tapnieli. Można po prostu było podejść do Władyki i z nim pogawaryć.
0: Ja popał w polityku, można сказати, przypadkowo, ale też через його, через братство. Треба теж вспомнити, що то була така ще ситуація bardzo socjalistyczna. Na to, że organizacja prawosławna jakby oficjalnie zaistnieje, to było wielkie pytanie. I potem okazało się, że służby interesowali się głównie nie tym, bo my tam żadnego zagrożenia nie stanowili, zresztą my politycznie nie angażowali się. I on czuł tu odpowiedzialność za nas, zresztą zawsze, za co robił. On był dla nas kolegą i przyjacielą, tak, Janką. Potem, że jak w 83 przyjął świadczeństwo, no to był naszym władyką. Ale te przyjazne stosunki zawsze zostawali, współpraca bardzo długo. I no może ja jestem szczególnie, bo przez to je bractwo ja popał jeszcze w tą polityku, bo wyszło tak, że do jego, w Muszebu Świeckim, do jego zwrnuli się, jako on był takim przedstawicielem społeczności prawosławnej w tym HSS-ie, to jest takie chrześcijańskie stowarzyszenie społeczne, sojusznik PZPR-u, to w tym układzie byli te katolickie organizacje, ale to dawało mu możliwości absolutnie jemu, nawet chyba to jemu proponowali, że zostanę na początek kimś wiceministrom i tak dalej, no ale on że dumał o służbie innej, o świadczeństwie.
2: Wiadomość o przyjęciu jego święceń na początku diakońskich, kapłańskich była pewnym zaskoczeniem. Na pewno byłam na chirotonii, zresztą na chirotonię jego przyjechało już moim zdaniem ponad 100 młodych ludzi. Nawet zachowało się takie zdjęcie, wszyscy stoimy przed soborem. I jak udzielał pierwszego swego arcypasterskiego błogosławieństwa, to stanęliśmy pod klirosem po lewej stronie, jak się stoi twarzą do ołtarza, i śpiewaliśmy pieśni z Bohołasnika, dlatego że kilka tygodni wcześniej odbyła się chirotomia Władyki Adama i wtedy przyjechał chór łemkowski i tak zapamiętaliśmy, że to tak chyba trzeba. No a przecież biskup to był nasz doktor, więc w ten sposób staraliśmy się być z nim. Już jako biskup poprosił mnie, żebym pojechała z małżeństwem Szwajcarów do właśnie Władyki Adama. Miałam być tłumaczem tego, że ta diecezja i szereg parafii potrzebowało pilnie dużej pomocy finansowej. Ci Szwajcarzy mogli w tym pomóc. I to było takie jedno z takich ważnych jeszcze wydarzeń w moim życiu. Pamiętam, że doszło do incydentu, ktoś nam poprzekuwał opony, podejrzewano bezpieka. No krótko mówiąc, szczęśliwie udało nam się stamtąd wrócić.
0: Ja teraz zadaję pytanie takie, jakie byłoby moje życie bez bractwa, ale tak naprawdę bez jego, bo on jego zainicjował. No ja już pracowałem inżynierem na kolei, bo jakoś by tam prożył tu swoją żelezodrożną. Ja do partii nikoli nie zapisywał się, to na jakimś tam poziomie, którym, że tam był kontrolera ruchu. No, natomiast ani oczywiście w bractwie, ani w poselstwie, ani w przeglądzie prawosławnym, może ktoś inny by to je zrobił, ale to inicjatywa i na czoło było jego.
2: Pojawił się też pomysł, żeby wydawać biuletyn informacyjny Bractwa, który trzeba było przed ukazaniem koniecznie zanieść na myślą do cenzury. Wodyka poprosił mnie, żeby przetłumaczyła jakiś tekst francuskiego, w tej chwili nie pamiętam jaki. Napisała artykuł. To właściwie były moje takie pierwsze próby. I dziś czasami się zastanawiam, czy może to właśnie zadecydowało, że ja, ekonomistka handlu zagranicznego z wykształcenia, związałam swoje zawodowe życie właśnie z przeglądem prawosławnym. Na pewno przyczynił się do mego rozwoju duchowego, bo on właściwie bez przerwy siał. Stale podkreślał, jak ważna jest Eucharystia i siał bezustannie. Po drugie, być może miał pewien wpływ także na wybór mojej drogi życiowej. Dzięki niemu, a więc i Bractwu, poznałam bardzo ciekawych ludzi, a trzeba wiedzieć, że byliśmy moim zdaniem grupą bardzo zróżnicowanych i silnych osobowości. Kiedy zdecydowałam się podjąć pracę w przeglądzie prawosławnym, pismo jeszcze nie istniało i właściwie spotkała się grupa osób. Nie było ani jednej osoby, która kiedykolwiek zajmowała się pisaniem. Żadnej. Gienek był inżynierem kolejnictwa. Ja byłam, jak mówiłam już, ekonomistka. Jurek Andrejuk, teolog. W początku chyba z nami był również Gienek Mironowicz, historyk. I na to pierwsze spotkanie poprosiliśmy też Władykę, żeby powiedział nam, co my mamy robić, jak my mamy to pisać. I właściwie to Władyka zasugerował, żeby podzielić to na działy, żeby był dział z tymi wiadomościami ze świata, z życia cerkwi w kraju, żeby był dział historyczny, żeby zawsze były teksty teologiczne. W jednym z pierwszych numerów ukazał się jego tekst Ukrzyża. Teraz, jak niedawno rozmawiałam na Wielkanoc przy spotkaniu rodzinnym o Władyce, bo właśnie dowiedzieliśmy się jego śmierci, to dwie osoby wróciły po tylu latach właśnie do tego tekstu. Proszę sobie wyobrazić, jak bardzo on musiał być nośny. Zapamiętały tytuł i zapamiętały autora.

0: Pierwsi jesu streczy byli nie zdecy u cieplicach. Już pracowało u przeglądzie, już prawosławnym. Pierwszy poważny zaczął się od heto okalija u końca 90-tych, a dobry, domala, że to trzeba dwaryć, nie tylko napisać kniżku, a prawosławiu u Polszczy. I ja chciała, aby to była praca zbiorowa. Pod moją redakcję Nowosielski, Władyka Jeremija, profesor Grygorowicz. Władyka Jeremija zgodził się z mojej koncepcji i obiecał, że to napisze tekst, ale i on był tak straszliwie zajęty przez całe życie, że ja go dzwoniła, jeździła nawet do Wrocławia paru razy i nijak jemu nie udało się tego tekstu napisać. Potem my domowili się, to ja przyjedę do Wrocławia, a on mnie prosto podyktuje. Ja przyjechała się z dyktafonem u jego kwatery, takie wielmi skromnieńka i on za osiody skromna żył. Władyka zaczął dyktować i on skazał, nie, to nie machczyma. I ja za tym wiernula się do chaty. Tak, że udało się mnie torki pozyskać tekst od profesora Mironowicza, od profesora Nowosielskiego. To był wielmi znaczący tekst od profesora Nowosielskiego. A pośni, jaki on u swoim życiu napisał, napisał karandaszom na gruby papiery, to był Bristol. Ja to trzymaję w swojej chacie jak pamiątku. Potem ja już znalazł, że to Władyka Jeremija jest niedostępny do tego opisania. Mogli ludzie nagrywać jego doklady. Ja kilka dokladów nagrała, ale zawsze przesyłała do autoryzacji. Władyka był wielmi dokładny przy autoryzacji. Mnoho poprawlał prosto swoich myślał, swoich słów uzupełniał. I on nie lekceważył, słowa nie lekceważył. Tak samo jak cerkwa i jej dogmaty, my się znają, że to dla jego byli wielmi ważne i też to on spoluczył ekumenizm z wiernością dla prawosławnej tradycji. To powinien być dla nas uzor.
1: Wun bardzo poważnie traktował te słowa, że świecki ludzie mają zadanie, to jest tylko inna służba. Episkopska jest, świaszczenniczyska, diakońska, ale jest miranie. I one w zasadzie nie można skazać, że która jest wyższa, niższa. Chyba nie było człowieka, który wstrzecił się z Władyką, który by poczuł, że on go potraktuje jako tak, jakąś tam personę przypadkową, czy jakąś od tako. Każdy odczuwał, że on z jakim otwarciem, zainteresowaniem i on był bardzo tolerancyjny wobec ludzi. On nam nikoli resko takiego czegoś nie mówił. Oczywiście namiokom czy podpowiedzią, ale jednocześnie był bardzo kategoryczny w sprawach wiery, istoty, to, że służby, ustawu, on był wyznaczony przez sobory episkopów jako przedstawiciel cerkwi do pracy nad ustawą cerkwi. Ja był to, gdy posłom to ciągnęło się. I on brał odpowiedzialność, czuli, których oni znali, że to nie jest o tak jakiś zbrodą pop, jak czasem to, tam dumają, że chutko orientowali się, że to mają do czynienia z osobistością. Był taki krytyczny moment, że była ustawa przyjęta przez Sejm i była w Senacie. Senat był to, gdy 99 z Solidarności, czyli jeden jakiś tam stokłosy, był nie z tego układu. I ta wówczesna marszałek Senatu, taka kościelna bardzo osoba, po tych dyskusjach, bo był spór odnośnie tych własności cerkiewi pomnickich u Władyki Adama. I była decydujące posiedzenie przed głosowaniem i ona nas przyszła i skazała kategorycznie, albo wyłączymy z ustawy regulacji te 20 chyba, odin czy 22 cerkowki łemkowskie i zostaną dwony Skarbu Państwa własnością w użytkowaniu naszym, albo nie będzie ustawy. No i my wyszli, pomimo nie było desisty, tam w takim przejściu podziemnym stojali. Pokojny Władyka Adam, dla jego to było najważniejsze i wsi czuli, że może my, jeśli toho nie będzie, to może być i tak, że prosto zaberut. Już że zmieniała się polityczna sytuacja. Mnie korobił oko, oczywiście braty, że na finiszu jesteśmy, to tulki sprawy i własność. To było bardzo ważne dla cerkwi. No i Władyka Adam nie mógł wydusić. No Jeremija wziął na siebie tę odpowiedzialność, że to ja, Władyko, czytaju, że nie możem psycho poświęcić, może Bóg dać kolis i to, co też i stało się.
0: Chciała tak samo wskazać, jaki on był skromny. Kiedy się przyjechała do Cieplic, pytał ci, to jakiś kurs, co wsiady jeździł, pasztoś, na konferencję, na kursy. I spotkał mnie Władyka Jeremija, ja chciałam z nim porozmawiać troszkę, a on każe, że to możemy porozmawiać, ale i on wiele mi potrzebuje spacerów. Wiadomo, i on wielmi mnoho jeździł. Latał na samolotach i przemieszczał się na maszynie z Wrocławia do Warszawy, bo tam był jako rektor duchownej szkoły. I my prosto poszli na spacer u Cieplicach. Joś tam wielka prastora, u tle chory karkonosze widać. I z godziną dwie my chodzili. Ja sama potrzebuję tego, jak to ucho się czuł. I ja wielmi pani mała Władyku, że to nie może, że dalej się dzieci hawery trzeba jednoczasowo i rozmawiać, i iść na spacer. Projechał jeszcze taką skromność. Jego kwatera u Wrocławie była taka jak zwyczajnego baciuszki, tak aby oddychnąć i popracować i dalej iść do pracy. Ale czuła od swojej siabrowki, jak i on potrafił nawet u tej kwatery, jak Władyka prymać studentów. Jakoś ich tam rozleżył, dał pościel. Po tym, kiedy jeny obudzili się, byli wielmi zdumleni, bo okazało się, że to nie jeny, a on, Władyka, im usłuchował ja i przygotował już śniadanko. Jeny do tej pary znali pre taki żest, że to Władyka obsłuchował ja, a nie studenty, które powinny gdzieś u gościnicy noczować, a da Władyki tylko po błogosławienia przystupić. Co też jeszcze ważne było u Władyki? I on, kiedy przekazywał swoje słowo, kiedy przekazywał swoje myśli, one byli tak nasyszczone treścią, takie ważne, tak zapadali głęboko w serca. I praheta dobra znali ci wierniki, jakie słuchali jego u czas propowiedzi, ci ludzie, jakie na doklady jego przychodzili. Kali był doklad u Centrum Kultury Prawosławnej w Białostoku, Władyki Jeremii, wtedy usie, absolutnie usie miejsca byli zaniaty, a ja wskazała, że to nawet stojące miejsca byli zaniaty. I nikt nie wychodził. Każda tema czasem wydawała się za holołka, że to jest wielmi ciężka, to wielmi teologiczna, to może być niezrozumiała. Ja na przez jego wielki intelekt i duchowność była tak już pieratworana i zrozumiała, że to i prostemu człowieku bez edukacji teologicznej można było się przyjąć i zrozumieć.
1: Myśmy tak mieli osobisty takie dużo kontaktu, bo Władyka swoim staraniom takim przyobrał dla jeparchii taki dom nad morą, w Rowach. No niewielki tam to było, jak na ich możliwości. My jeździli tam z rodziną, z dytyma, szczoruk i on przyjeżdżał. Oczywiście to nazywało się jego urlop. Ta obecność z nim to, gdy dawała taką możliwość absolutnie swobodnego mówienia i bycia. I to było niezwykle cenne. No on był człowiekiem takim, to ja teraz przypomniał, ty Jerowy, a ten dom zaczął perytykać dach. No ja każu, słuchaj, no trzeba tam zasmołować, bo to jakaś tam papo kryte i tak dalej. Każu, ale tu znają, że arcybiskup, to może ja poliezu na ten dach, a ty już warytuj smołu tutaj, to budeś koczega robić. Nie, no my po tym dachu i tam łazim i to i robim i wszystkie tej pracy, które fizyczne boli. On był bardzo skromny, bo nie lubił, ja bym właśnie skazał w takim sensie, to by można skazać antyklerykałom. Nie lubił to tej napuszoności, jak bywaje tam czasem, że ty potrzebna jakaś jest uważenie do osoby duchownej, ale od razu widno czasem, że to jest jakoś fałszywe, że to jest jakoś nieautentyczne, że to jest, to on to nie znosił.
2: Potem wyjeżdżaliśmy razem do takiego ośrodka nad morzem w Rowach koło Słupska, gdzie mogłam, że tak powiem, przebywać z tą niezwykłą osobą w gronie moich dzieci, innych dzieci, zobaczyć go, jaki on jest w takim po prostu codziennym dniu. To, co go charakteryzowało, to absolutnie demokratyczna siła czy skład charakteru. Jeśli powiem dzisiaj, że Władyka sprzątał na równi z wszystkimi w tym domu, a bywało także, że wyrzucał nas wszystkich z domu i sam prowadził porządki. Był bardzo dowcipny, bardzo wesoły, bardzo lubił żartować. Dla każdego miał zawsze czas i ochotę na to, żeby wysłuchać jego niepokojów i jakichś rozmyślań, żeby nad każdym zastanowić się, czy to było dziecko, czy to był ktoś dorosły. Wszystkie moje dzieci bardzo pokochały Władykę Jeremiasza. No, mąż to zawsze mówił, że marzył, żeby być kierowcą u Władyki Jeremiasza, żeby mógł z nim jeździć i swobodnie rozmawiać w nielimitowanym czasie. To były nasze takie spotkania letnie, bym powiedziała. Byłam świadkiem i właściwie mu zakomunikowałam wiadomość o spaleniu grabarki. Dowiedziałam się przez radio, że spłonęła grabarka, to było właśnie latem jakoś. Akurat Władyka wszedł do domu, ja powiedziałam: och Władyko, jaka straszna rzecz, spłonęła cerkiew na grabarce. No on tak stanął, przeżegnał się, zamyślił, zrobił w tył zwrot. I widziałam, jak bardzo gorąco się modlił, kiedy wyszedł z domu. On często chodził taki zamyślony i modlący się, ale wtedy widziałam, jak po prostu, jak on sobie się zapadł, no z jakąś taką ogromną siłą się modlił.
1: Dla Jocho to już było ważne. Ja pamiętam, to kiedyś był ja w Odrynkach, on był w swoich, i my poszli tam za wioską i tak coś mówili o historii, a on każe: Gienek, to świataja nasza, tu cymla, tu byli monastyry, tu taka była modlitwa postojanna i teper. I potem jak pojawił się właśnie skit koło Odrynok oca Gawryiła, maje znaczenie, że na takiej ziemi. Władyka był, dla Jocho niezwykle było ważne, i on był w tym to, że tymi podziałami na ukraińskość, na białoruską, na tę polonizację, ale jednocześnie on tak był z takim szacunkiem do każdego, że raczej krytycznie w tych sprawach, ale wiera, prawosławie i Bóg i wszystko to jest jakby jednoznaczne, najważniejsze, a to jest wszystko równie ważne, ale powinno z tego wytykać, że do naszej tradycji, do naszego kultury, języka i tego, z czego my wyrosli, to powinno być jedyne. Zawsze my mówili po swojemu.
0: Ja nie czułam jego nacjonalizmu. Paszana do swoich ludzi, do swojej ziemi, tak, ale to nie przerastało drugich ludzi, i on już ich szanował. Ja z Władykiem mówiła i po swojemu, i po polsku. A mnie zdaje się, że dla niego był Bóg najważniejszy, nie tylko naszej lokalnej kultury. Dla niego najważniejsza przywieźcie człowieka do Boga. I on przywoził u niemiecką mowę, u angielską, u polską, u lemkowską, u ukraińską, u białoruską, bo on u rosyjską, bo on u się mowy znał. Nacjonalizm to dowoli nowa płyń, jaka rozwinęła się bardzo u w 19. stuleciu, i kiedy ona uchodzi zbyt mocno u cerkwu, wtedy przysłaniaje Boga, a Władyka Jeremia na pewno nie chciał przysłaniać Boga. U jego się było teocentryczne, a nie człowieka centryczne. Także to Bóg był absolutnie u centry.
2: No i upłynęło wiele, wiele lat. Władyka Jeremiasz był już rektorem, szefem Rady Ekumenicznej, znaną i szanowaną osobą, arcybiskupem, kiedy któregoś dnia zadzwonił do mnie i zapytał, czy bym nie przeszła do pracy na chacie. Pytał mnie jako rektor. Kiedy zadał mi tylko takie pytanie, moja odpowiedź była bez chwili wahania: oczywiście, Władyko, już przechodzę. I po 31 latach rzuciłam uniwersytet w Białymstoku i przeniosłam się do Warszawy na chacie, nie pytając ani za ile, ani po co. No i jestem tam od 6 lat i jestem naprawdę bardzo, bardzo szczęśliwa, ponieważ właśnie mogłam mieć jako szefa kogoś takiego, do kogo miałam bezgraniczne zaufanie, ogromny szacunek i sympatię. To za te lata pracy nigdy nie miałam takiego szefa i naprawdę to była po prostu przyjemność pracować na chacie. Co więcej, na chacie przekonałam się, że na przykład pani profesor Kalina Wojciechowska, moja teraz mogę powiedzieć przyjaciółka, która pracuje na chacie i która jest luteranką, profesorem teologii, nie ustaje w zachwytach nad znaczeniem w jej życiu Władyki Jeremiasza, któremu, jak uważa, zawdzięcza w pracy zawodowej bardzo, bardzo wiele. I takich osób na chacie jest bardzo dużo. Co więcej, widać właśnie, że ten duch Jeremiasza sprawił, że wielu z pracowników stara się go naśladować. Nawet aktualny rektor, także protestant, zresztą postać niezwykła też, bo człowiek, który ma dwie habilitacje z pedagogiki i z teologii, ksiądz, wyraźnie w dobrym sensie naśladownictwa stara się w jakiś sposób imitować zachowania i przede wszystkim stosunek do ludzi, jaki miał jego poprzednik, rektor i arcybiskup Jeremiasz. Będąc za granicą wielokrotnie w różnych środowiskach chrześcijańskich, na przykład w Światowej Radzie Kościołów, kiedy mówiłam, że jestem z Polski, to pierwsze pytanie było: do you know Jeremiah? Jeremiah otwierało wszystkie drzwi i każdy podkreślał, jak to była dla niego ważna osoba. Wykłady, które Władyka miał na Zachodzie, przede wszystkim, ponieważ studiował w Szwajcarii, znał biegle niemiecki, w niemieckojęzycznej strefie wykładał. Miał bardzo wiele zaproszeń i jako taki gościnny profesor wyjeżdżał do Wiednia, do Niemiec, właściwie do wszystkich krajów niemieckojęzycznych, ale też radził sobie po angielsku. Jego wykłady zwykle gromadziły naprawdę szerokie audytorium. Były interesujące nie tylko dla osób wierzących, nie tylko dla prawosławnych, ale także wśród osób niewierzących. Właśnie dzięki tej sile jednoczącej.

0: On był bardzo, bardzo odkryty, a ponieważ autentyczny, i mu wierzyli, i sam fakt, że prawosławny episkop był przez chyba 3 kadencji przewodniczącym Polskiej Rady Ekumenicznej, gdzie chyba 7 jest przedstawicieli, one wybierają, głosują. 2 kadencje był rektorem Chrześcijańskiej Akademii, a we Wrocławiu tu inicjatywą Porozumienie 4 Dzielnic chyba to nazywa się. Ja nawet tam raz był, znaczy katoliki, prawosławni, protestanty i żydowska tam, gdzie synagoga, to wrosło w życie tego miasta bardzo znacząco. I taka otwartość, i takie, że my tu nie jakaś dzikowinka, że no Władyka miał taki, ja teraz przypomniał, kiedyś przyjechał, że jako poseł, że zmieniło się przecież paru, że może trzecie pokolenie w bractwie. Ja przyjechał na Hrabarku, na połomniczystwo młodzieży i tam jest taka moment, że zapraszają jakieś ludy i młodzież siedzi i pisze na kartkach pytania. No i Władyka mnie poprosił, może ktoś mnie zapytaje i takie czytaje to wiodący takie pytanie, z tak wykrzyknięciem z oburzeniem po polsku, a co, jak on tu się ośmielił, co tu robi być poseł na Świętej Górze Grobarce. Ty, ale Władyka od razu wziął i każe, bo to po polsku, że było, każe, no słuchajcie, już ja wam nie będę mówił, że pan Czykwin tu kiedyś był aktywny w tym ruchu naszym. Chcę wam powiedzieć, może to trudno zrozumieć, że Pan Bóg jest miłosierny. Jego miłosierdzie jest tak wielkie, że nawet polityk może być zbawiony. Uwierzcie mi. No i tak rozładował tę sytuację i miał zawsze taką trafną kasę.
1: Na pogrzebie ktoś powiedział dosyć ciekawą taką myśl, że śmierć Władyki nastąpiła w święta Paschy i to Paschy, którą obchodziły wszystkie kościoły chrześcijańskie. A więc ta idea ekumeniczna została jakby przypieczętowana dniem śmierci Władyki. Wydaje mi się, że rzeczywiście, chociaż w prawosławiu mówi się, że wrota do nieba otwarte są dla ludzi, którzy umierają na Paschę, to tutaj można powiedzieć, że ta Pascha wypadła, nieczęsto się zdarza, akurat wszystkie odłamy chrześcijańskie obchodziły je w jednym dniu. To wydaje mi się dosyć takie naprawdę zastanawiające.
2: Tak naprawdę jego działalność młodzieżowa stanowiła ważną, on zawsze to podkreślał, bardzo ważną, ale jednak część jego całej aktywności. Bo w każdym człowieku starał się dostrzec przyjaciela, mimo że bardzo cenił i całym życiem było dane cerkwi prawosławnej i zrobił wszystko, żeby nas tym także utwierdzać, wszystkich prawosławnych. Zachowywał poprawne, bliskie relacje z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. Już sam fakt, że przetłumaczył z księdzem katolickim Czajkowskim, z pastorem Kwiecieniem i z redaktorem Janem Turnau, który pełnił rolę redaktora, przetłumaczył wszystkie Ewangelie na język polski, a ten przekład został zatytułowany jako przekład przyjaciół. Jest bardzo wymowny, właściwie to chyba było i ukoronowaniem jego pracy jako wybitnego biblisty, specjalisty z zakresu Nowego Testamentu. Zapamiętałam też jego taką radę, że kiedykolwiek będziecie mieli jakikolwiek problem, to zawsze pojedźcie na Grabarkę, a gdy będziecie wyjeżdżać, to ten problem będzie już inny, nieco inny. Na pewno trzeba go wspominać w modlitwie i wierzyć, że się kiedyś z nim spotkamy.

0: A skrzynka, gdy telefonowała się nam z padarnia. Halina, dobry wieczór, dobry dzień.
1: Dobry wieczór. Ja chciałam skłaść pożadanie swojemu bratu dwojuradnemu Jurkowi Kisły z nadchodzących imieniną i dnia rodzenia. Wszystkiego najlepszego, mnogo zdrowia i czego sobie żałuję. Ja i mój mąż Mirek życzę wszystkiego najlepszego i wszystkim rodnym, którzy słuchają, znakomym z Siemanówki. Dziękuję.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobrego wam wieczora. Mam pożadanie dla spadarni Joli Hilkiewicz z Suchowolcał. Żadaję jej mocnego zdrowia, szczęścia, dy wszystkiego najlepszego. Pisze mąż z dziećmi.

0: Niech to był As. Hanna As, jaki się nie dominuje w naszym koncercie.
1: Jak ty lubisz czasami kazać, playlist u nas się nie troszeczkę asawaty.
0: Asawaty, fajna. A na sowiazie u nas słuchaczka, jaka ja przedstawiła się następnym czynem. Telefonuje z Białostoku, ale rodam z Cialuszok. Posłuchaj. Alo, dobry wieczór.
2: Dobry wieczór. Ja chcę pozdrowić swoją kochaną wnusiu, Aurelku, która będzie obchodzić 6 maja swoje kolejne urodzinki. I Aurelka, dużo, dużo zdrowka, dużo, dużo szczęścia, bo bez szczęścia i bez zdrówka to nie będzie przyszłości. No i dobrze, żeby szło w szkole tobie. A składa życzenia babcia, dziadek, brat Igor, Antoś i mama. I jeszcze przy okazji, jak się dodzwoniła Jaurze, to chcę pozdrowić i Grażynu Kaliszowu ze swoim mużykom, Marysiu Rajczynu ze swoim mużykom z Piotrką, Alku Rajczynu ze swoim mużykom Mikołaju i Marysiu Dulkowu ze swoim mużykom Iwanom, Janą, bo to, że był tym imieniny zaraz chudko. No i tylko.
0: Dziękuję za telefonowanie. Dobrego wam wieczora.
1: Традыцыйнае віншаванне, прывітанне каханай бабулі і прабабулі Алімпіядзе Мартынюк з Плютычаў зычым усяго добрага, многа здароўя, шчасця, многа сіл, пацехі з унукаў і праўнучкі, а пажаданні ляцяць ад унучкі Дамінікі з Сальманам і праўнучкай Лайлай з Глазга, а таксама унукаў Юліі і Алекса з Лутана.
0: Заўтра ж свой шлюбны юбіляй адсвяткуюць Галіна і Андрэй з Відава. Żadajem im dobrego zdrowia, szczęścia, zadowolnienia od dzieci i unukał, udaczy i kab nad ich domem zawsiody świeciła słońca, pisze siostra Ania. Dobry dzień od suwenira. Posyłajem wam.